Munyumba ngova jakwana gumi. Mbembai tinoza no sofala na masoko.